2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620

pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu.

widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

my life.

Thank you.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Złote monety i wyroby złotnicze. To odkryto w styczniu 2018 roku w katedrze świętego Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. We wnętrzu bydgoskiej katedry, 1,5 metra od południowej ściany prezbiterium, na wysokości drzwi zakrystii, znaleziono ukryty pod posadzką skarb złożony z około 200 wyrobów, w tym wielu złotych i wysadzanych kamieniami jubilerskimi. Znaleziono także 486 złotych monet z okresu od XV do XVII wieku. Najprawdopodobniej skarb został ukryty w katedrze podczas potopu szwedzkiego. Potwierdza to fakt, że wśród znalezionych monet dominują dukaty wybite w mennicach Republiki Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Ale oprócz tego odnaleziono dukaty emitowane przez m.in. władców austriackich, węgierskich, szwedzkich, arcybiskupstwa magdeburskie i salzburskie, różne miasta niemieckie oraz przez Gdańsk, Poznań, Toruń i Bazyleę. W skład skarbu pierwotnie ukrytego w drewnianej skrzyni, z której pozostały już zaledwie okucia, wchodziły również części garderoby, takie jak guziki, haftki czy klamry do włosów. Skarb bydgoski uznawany jest za wyjątkowe odkrycie w skali kraju i istotne w wymiarze europejskim. Eksponowany jest na wystawie w Europejskim Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej, będącym oddziałem Bydgoskiego Muzeum Okręgowego.

stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fałszywe zeznania. Nicole van den Hurk nie miała łatwego dzieciństwa. Nigdy nie poznała swojego biologicznego ojca, a gdy matka brała rozwód z nowym partnerem, to jemu sąd przyznał nad nią opiekę. Mężczyzna traktował ją jednak jak własną córkę. W 1995 Nicole zaginęła. Miała wówczas 15 lat. Dopiero po 2 miesiącach odnaleziono jej poranione ciało. Policja początkowo zaangażowała się w śledztwo, ale nie udało się znaleźć sprawcy. Mijały lata i wydawało się, że sprawa pozostanie nierozwiązana. W końcu, 16 lat po morderstwie, przybrany brat dziewczyny dodał post na Facebooka, w którym napisał: „Będę dziś aresztowany z powodu zabójstwa mojej siostry. Złożyłem zeznania. Odezwę się wkrótce”. Gdy trafił na komisariat, od razu wszystkiemu zaprzeczył i zmienił zeznania. Zrobił to specjalnie, bo wiedział, że policja będzie musiała przeprowadzić ekshumację i zbadać DNA. Nie było to możliwe kilkanaście lat wcześniej, a tym razem pozwoliło namierzyć prawdziwego mordercę. Ryzykowna strategia okazała się skuteczna.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Poranny zew, Władysław Bałtycki. Witam wszystkich serdecznie. 10 września, dzisiaj mamy 253 dzień w roku. Do końca pozostaje już tylko 112 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Agapio, Żaldona, Anioł, Antoni, Bernard, Datyw, Dydym, Felix, Franciszek, Izabela, Kandyda, Karol, Klemens, Leon, Leona, Lucjusz, Łucjusz, Łukasz, Mikołaj, Monika, Mścibor, Nemezjan, Nimfodora, Piotr, Polian, Poliana, Polianna, Pulcheria, Salwiusz, Sebastian, Sobiesław, Teodor i Wiktor. Wszystkiego najlepszego, zwłaszcza Karolom. W Belize mają dzisiaj rocznicę bitwy o St. George's Cayes. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Pewnie jakieś ichniejsze walki niepodległościowe. W Chinach mają Dzień Nauczyciela, w Hondurasie Dzień Dziecka. W Polsce obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza. Mamy tak samo Międzynarodowy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W Stanach Zjednoczonych obchodzą Dzień Babci i Dziadka, a w Gibraltarze Święto Gibraltaru. No to hymn Gibraltaru przed nami.

No i jesteśmy już. Poranny Zew jeszcze raz przypominam. Teraz leci. Ja jestem Władysław Bałtycki. Co wydarzyło się 10 września w Polsce i na świecie? W Polsce, tak szczerze powiedziawszy, to tak naprawdę za uszy wyciągnąłem z tego kalendarium, co tam się działo. Mianowicie w 1855 roku rozpoczęto budowę dworca kolejowego Wrocław Główny. Ja to tylko dlatego daję, że ten dworzec we Wrocławiu jest naprawdę zawodowy. Ja tam byłem 3 lata temu ostatni raz. Po długiej, żeby nie powiedzieć bardzo długiej, 30-letniej chyba nieobecności, i zawsze mnie fascynował ten dworzec, bo to taki zamek był. I dalej jest ten zamek. Oni to chyba chcieli wyburzyć, ale ktoś im nie pozwolił. Im, mam nadzieję, tym, co decydują o pewnych rzeczach, najczęściej źle decydują. W roku 1975 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy Polska pokonała na Stadionie Śląskim w Chorzowie Holandię 4-1. Co to był za mecz? Ja ten mecz oglądałem. Ja się tam darłem. Gol! To naprawdę było święto. Ja boję się, że ja już nie doczekam takiej reprezentacji, jaka wtedy była. Na świecie. W roku 1831 Fryderyk Chopin przybył do Paryża. W 1846 roku Amerykanin Elias Howe opatentował maszynę do szycia. W 1905 roku w Londynie założono klub piłkarski Crystal Palace. W roku 1913 pierwsza autostrada połączyła wybrzeża USA. A w roku 1921 w Berlinie otwarto pierwszy w Europie odcinek autostrady. W roku 1975 rozpoczęto seryjną produkcję Jaguara XJS, albo Jaguara, jak to woli. W roku 1977 we Francji po raz ostatni użyto gilotyny. Pochodzący z Tunezji porywacz i morderca Hamida Djandoubi został ścięty w więzieniu Boumeté w Marsylii. Mamy oprócz tego jeszcze Światowy Dzień Pierwszej Pomocy i Światowy Dzień Drzewa. I żeby nie przynudzać, bo długa muza będzie, 3 utwory w Dworcowej Poczekalni i Marek Dyjak. To kiedyś śpiewała Elżbieta Mielczarek, ale chciałem właśnie wrzucić Dyjaka. Mam do niego jakąś słabość. Potem grupa Zabili Mi Żółwia i utwór Drzewo, a potem 20 minut prawdziwej uczty komputerowej. Grupa Kraftwerk i utwór Autobahn.

No i jesteśmy. Z powrotem przechodzimy do sekcji głównej. 10 września w 1898 roku urodził się Waldo Simon, wynalazca winylu, którego to czynu dokonał w roku 1926. I z winyla potem zrobiono long playe i płytki te małe na 45 obrotów. Zmarł w 98 roku w wieku 100 lat. W 1946 roku w Wolverhampton urodził się Donald George Powell, perkusista brytyjskiej grupy Slade. A w roku 1950 w Bostonie w stanie Massachusetts urodził się Joe Perry, gitarzysta grupy Aerosmith. Trzy utwory przed nami, ale już nie takie maratony. Utwór Vinyl, albo Vinyl, ponieważ śpiewa to Japończyk, King Gnu, po japońsku. To chyba Vinyl, bo oni tak nie odmieniają Vinyl. Vinyl. Potem grupa Slade, Far Far Away, a na koniec Sweet Emotion i grupa

Przypominam, słuchacie Porannego Zebu, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. 10 września w 1952 roku urodził się Zdzisław Zawadzki, gitarzysta basowy w zespołach Breakout i Perfect. Zmarł w kwietniu 1998 roku w wieku 45 lat. W roku 1956 urodził się Johnny Fingers, klawiszowiec The Boomtown Rats. Urodził się jako John Peter Mollett i urodził się w Irlandii. W roku 1963 w Torrance w Kalifornii urodził się Bill Stevenson, perkusista punkowych grup Descendants, Black Flag i All. Jest też znanym producentem i inżynierem dźwięku. A w roku 1966 w West Sussex w Anglii, w Crowley konkretnie urodził się Robin Goodrich, perkusista grupy Bush. Cztery utwory przed nami. Perfect i Pepe Wróć, potem The Boomtown Rats w utworze Rat Trap, Black Flag i utwór Black Coffee i na koniec grupa Bush w utworze Machine Head.

10 września w 1972 roku urodził się Paweł Krawczyk, gitarzysta i członek zespołów Hey, Ahimsa i Hawk. Z kolei w roku 1973 BBC wykluczyło singiel grupy The Rolling Stones Star Star z ich albumu Goat's Head Soup, ponieważ zawierał on wyraz słowo Starfucker, który w refrenie zabrzmiał dziesiątki razy. Zresztą zaraz posłuchacie. Mnie się osobiście podoba. W roku 1980 w Belleville w stanie New Jersey urodził się Michael James Way, gitarzysta basowy w grupie My Chemical Romance. Z kolei w roku 1984 w Oklahoma City w stanie Oklahoma urodził się Matthew Followill, gitarzysta grupy Kings of Leon. Urodził się jako Cameron Matthew Followill. To właściwie nie ma jakiejś specjalnej różnicy, nie wiem po co oni to tak podają. Matthew to Matthew, że mają jedno imię więcej. Boże święty. Cztery utwory przed nami. Grupa Hawk i utwór Prostytutki i Złodzieje, potem The Rolling Stones w utworze Star Star, My Chemical Romance zaśpiewają nam piosenkę Na na na, na na na na na na na na na. Jezu. A potem Kings of Leon w utworze Sex on Fire.

No i dobrnęliśmy szczęśliwie do końca tego porannego zewu. 10 września, pamiętajcie, dzisiaj mamy 2025 rok. Jeszcze przez tam 112 dni chyba, z tego co pamiętam. 10 września w 1997 roku krzesło elektryczne, które było używane w Alcatraz i niegdyś należało do Andy'ego Warhola, zostało sprzedane za 4800 funtów na aukcji w Bristolu. Warhol siedział na krześle i oglądał horrory. On nie był do końca normalny. To nikt mi tego nie wmówi. To był świr jak złoto. W roku 1991 zespół Nirvana wydał singla Smells Like Teen Spirit, który na zawsze odmienił muzyczne znaczenie słowa alternatywa. W ogóle wszystko zmienił. Dwa utwory na sam koniec. Little Electric Chair i Iggy Pop razem z The Stooges, a potem no nie może być nic innego. Nirvana w swoim utworze Smells Like Teen Spirit. Ja się żegnam, do usłyszenia do jutra o tej samej porze. Władysław Bałtycki, a to był poranny zew. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ponte Vecchio, Włochy. To najstarszy z florenckich mostów na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. Na moście możemy zobaczyć normalną zabudowę, co jest rzadkością, jeżeli chodzi o tego rodzaju budowle. Po obu stronach mostu już w XIV wieku zbudowano niewielkie budynki nad dwiema skrajnymi arkadami. Na moście zawsze gościły sklepy i kupcy, którzy wystawiali swoje towary na stołach przed lokalami po uzyskaniu zgody burmistrza.

obszarze i bal. Fred Atleta przyjdzie z żoną, piękna Miki Henio Kat. Oprócz końców demonstracja, Fred wypi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Właściciel tego domu przez dekadę odmawiał sprzedaży swojej nieruchomości rządowi i odmówił przyjęcia odszkodowania za jego wyburzenie. Sytuacja miała miejsce, jak w wielu takich przypadkach, w Chinach. Parterowy dom zawiera 40-metrowe mieszkanie i znajduje się w wykopie pośrodku czteropasmowego połączenia komunikacyjnego. Właścicielka, znana pod nazwiskiem Liang, powiedziała, że nie zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ rząd nie zaoferował jej nieruchomości zastępczej w idealnej lokalizacji. Pani Liang jest jedyną osobą z łącznie 47 gospodarstw domowych i 7 firm, które nadal tam mieszkają. Władze twierdziły, że zaoferowały mieszkańcom wiele różnych miejsc zamieszkania, a także system rekompensat pieniężnych, ale ona odrzuciła je wszystkie. Kobieta stała się kimś w rodzaju celebryty, a ludzie gromadzą się koło jej domu, aby robić sobie zdjęcia. Inżynierowie powiedzieli, że posiadłość Liang jest całkiem bezpieczna w przejściu podziemnym, jednak przedstawiciele rządu wciąż z nią rozmawiają i próbują namówić ją do przeprowadzki.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Na żywo prezentujemy koncertowe płyty. Dziś ponownie grupa Pink Floyd, jak w zeszłym tygodniu. Podobnie płyta, album Pulse, ale druga płyta z tego albumu, czyli drugi kompakt. Płyta de facto została wydana w roku 1995 przez EMI. W zeszłym tygodniu zaprezentowaliśmy utwory z pierwszego CD, tak mówiłem przed chwilą. W Stanach Zjednoczonych, pomimo ceny $34.99, równowartość $70 w roku 2023, która obejmowała migające światło grzbietowe i dwie baterie AA, Pulse zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200 w tygodniu od 24 czerwca 1995. Ze 198 tysiącami sprzedanych egzemplarzy stał się pierwszym albumem wielopłytowym, który znalazł się na szczycie listy Billboard 200 od czasu, gdy lista zaczęła korzystać z danych SoundScan w maju 1991 roku. W następnym tygodniu spadł na trzecie miejsce na liście, pozostał na liście przez 22 tygodnie, został certyfikowany dwukrotnie platynową płytą przez RIAA w lipcu 1995 roku za sprzedaż miliona egzemplarzy. 1 lipca w 1995 roku wersja wideo utworu płyty Pulse, albumu Pulse, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard's Top Music Videos, sprzedając się w nakładzie 16,5 tysiąca egzemplarzy. 31 lipca 2006 roku teledysk uzyskał status 8-krotnej platynowej płyty za sprzedaż na poziomie 800 tysięcy egzemplarzy. Wersja wideo na VHS i Laserdisc zawierała również utwór Take It Back oraz niemal kompletny występ z ich koncertu z 20 października w Earls Court w Londynie. Płyta DVD Pulse została wydana 10 lipca 2006 roku. 16 grudnia 2021 zespół ogłosił na platformach mediów społecznościowych, że ponowne wydanie Pulse na DVD i pierwsze wydanie w formacie Blu-ray nastąpią w lutym 2022 roku. Opakowanie ponownie wprowadziło migającą diodę LED z oryginalnego wydania CD z 1995 roku. Wersja winylowa ukazała się jako czteropłytowy box set i zawierała utwór One of These Days, również z wydania kasetowego, oraz dużą wersję książeczki ze zdjęciami. Wydanie albumu promowano pokazem świetlnym na szczycie Empire State Building w Nowym Jorku z muzyką transmitowaną jednocześnie przez nowojorską stację radiową. Paul Moody w artykule dla New Musical Express napisał, że Pulse to odgrzewane kotlety z typowych, progresywnych, melancholijnych brzmieni. Każda perfekcyjnie nagrana nuta i każde nieskazitelnie odtworzone zdjęcie mówi, że to muzyka dla tych łamiących sobie ręce i

tym przedsięwzięciu, David Gilmour, Nick Mason i Richard Wright, to z tych głównych. No i oni tam sobie wymienili się tymi wszystkimi rzeczami. A dodatkowy personel to Guy Pratt, John Carin, Sam Brown, Durga McBroom, Claudia Fontaine, Tim Renwick, Dick Perry, Gary Wallace i Doug Sachs oraz Ron Luther. Przejdźmy teraz do utworów, które znajdują się na drugim kompakcie tej płyty. Speak to Me, Breathe in the Air, On the Run, Time, Breathe, Reprise, The Great Gig in the Sky, Money, Us and Them, Any Color You Like, Brain Damage, Eclipse, Wish You Were Here, Comfortable Numb i ostatni utwór Run Like Hell. Pink Floyd. Koncertowy album z roku 1995 zatytułowany Pulse. Teraz odtwarzamy drugi kompakt z tej płyty. Miłych wrażeń.

shop, they don't do it again.

Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze.

Zobaczmy.

kaszę, do dzisiaj, jutro nasze. Murwa i Clintonowi w kaszę, jego dzisiaj, jutro nasze. Murwa i Clintonowi w kaszę, jego dzisiaj, jutro nasze.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2017 roku otwarto w Rzymie nietypowy lokal McDonald's, który został zbudowany na terenie zabytkowego miejsca, starożytnej rzymskiej drogi. Ten wyjątkowy fast food zdobył sobie miejsce w historii jako pierwszy tego rodzaju obiekt wzniesiony na terenie tak znaczącego zabytku. Starożytna rzymska droga, na której stoi lokal, była częścią drogi handlowej łączącej wschodnie wybrzeże Italii z południem. Odkryto ją przypadkowo podczas prac budowlanych w 2014 roku. Władze Rzymu postanowiły zachować tę wartość historyczną i podjąć współpracę z McDonald's, który zobowiązał się do sfinansowania konserwacji oraz udostępnienia drogi dla zwiedzających. We wnętrzu restauracji znajduje się szklana podłoga, przez którą można podziwiać starożytną rzymską drogę. Dzięki temu goście mogą łączyć współczesne doświadczenia gastronomiczne z lekcją historii. Restauracja ma również ekspozycję edukacyjną, na której przedstawione są informacje dotyczące historii drogi oraz jej znaczenia dla starożytnego Rzymu. McDonald's wraz z włoskimi władzami zadbali o to, by zwiedzający mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładach na temat konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, gdy McDonald's angażuje się w ochronę dziedzictwa kulturowego. W 1986 roku amerykańska sieć otworzyła lokal w hiszpańskim Toledo, który został zbudowany na terenie starej arabskiej kamienicy z XII wieku. Podobnie jak w przypadku rzymskiej drogi, McDonald's zachował historyczne elementy budynku i udostępnił je dla zwiedzających.

my złociste, kryształowej koczystej, stoją na fortepianie, pod fortepianem to ja.

0: To się wytnie potem.
1: To się wytnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dlaczego się pocimy? Mieszkańcy pustyni Kalahari polują w porze suchej na różne gatunki antylop i potrafią doścignąć nawet gnu czy zebrę. W Australii niektórzy aborygeni są w stanie dogonić uciekającego kangura. Niektórzy twierdzą wręcz, że jesteśmy urodzeni do biegania długich dystansów. Wśród naszych zalet można by wymienić wyprostowaną sylwetkę, duże mięśnie pośladkowe i przede wszystkim możliwość pocenia się całą powierzchnią ciała. Jak zauważa Václav Smil, kilkadziesiąt tysięcy lat temu w Afryce nasi przodkowie, zanim jeszcze nauczyli się posługiwać bronią miotaną,
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

one, one, one, one.

Berecik, ta koszulka, czekam tylko jak do roboty przyjdziesz. Krawaciku i spodnia w kan.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W przededniu Narodowego Święta kieruję do Was najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Zwracam się do bezpartyjnych, do młodzieży, do wszystkich Polek i Polaków z gorącym apelem. Zwróćmy serca, uczucia i myśli ku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niechaj każdy z nas zastanowi się, jak najlepiej służyć ojczyźnie, by stawała się z każdym dniem piękniejsza, zasobniejsza i silniejsza. By jej córkom i synom żyło się lepiej, pogodniej i dostatniej. Zespólmy wszystkie siły dla tego najwyższego celu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domki na drzewach plemienia Korowai. Według niektórych teorii setki lat temu nasi przodkowie zamieszkiwali drzewa. Mimo postępującego procesu globalizacji wciąż można odnaleźć miejsca i plemiona nieskażone cywilizacją. Jednym z takich plemion jest Korowai, żyjące na terenie Nowej Gwinei, które wciąż mieszka na drzewach. To intrygujący sposób na życie, który dla nas wygląda jak styl życia kogoś niespełna rozumu. Jednak powodem powstania domów na podwyższeniu w dżungli są tak naprawdę środki ostrożności. Obszar narażony na powodzie i zdominowany przez bzyczące owady okazuje się zagrażającym i kłopotliwym terenem do życia na poziomie gruntu. W rezultacie plemię tworzy każdy ze swoich drewnianych domów w koronach drzew. Specjalny film nakręcony o mieszkańcach Korowai dla kanału dokumentalnego BBC przedstawia jedno z ambitniejszych przedsięwzięć architektonicznych plemienia. Na wysokości ponad 30 metrów nad ziemią plemię zbudowało niesamowitą konstrukcję. Obejmuje ona również wysoką drabinę. Sam zbudowany dom ma podłogi i ściany wykonane z kory drzewnej oraz dach pokryty liśćmi. Wciąż niewielu turystów dociera do wiosek tego plemienia. Wyprawa do Korowajów to nie spacer po dżungli, to wyprawa w czasie do miejsc i ludzi, którzy jeszcze niedawno żyli w epoce kamiennej.

puścić, strasznie miota się. Rodzina matki diabła to są ci, co wiesz. Skandal tuszują, diabeł narodził się tu. Jest łapówka, jest władza, jest ogólny brum. Tańcząca policja i warczący tłum. Czy to możliwe, że diabeł narodził się?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Zonda i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Beastie Boys. W lipcu 2009 roku Adam Jaucz ogłosił, że zdiagnozowano u niego raka ślinianki przyłusznej. Wydanie 8 studyjnego albumu Beastie Boys Hot Sauce Committee Part 1, pierwotnie zaplanowane na jesień 2009, musiało zostać przełożone z powodu stanu zdrowia artysty. Jak wcześniej ogłosił zespół na swojej stronie internetowej, album został wydany 3 maja 2011 roku pod tytułem Hot Sauce Committee Part 2. Wraz z albumem wydano również 30-minutowy film zatytułowany Fight for Your Rights Revisited z udziałem Jacka Blacka, Willa Farrella, Elijaha Wooda, Seta Rogena i Stanleya Tucciego. W kwietniu 2012 roku Beastie Boys zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. W hołdzie The Roots, Kid Rock i Travie McCoy, którym towarzyszył Mixmaster Mike, wykonali medley utworów No Sleep Till Brooklyn, So What You Want i Sabotage. Z powodu złego stanu zdrowia Adam Jaucz nie mógł uczestniczyć w ceremonii, ale na scenie odczytał mu list z podziękowaniami Adam Horowitz. Niecałe 3 tygodnie później, 4 maja 2012 roku, zmarł na raka. Niedługo potem Horowitz i Diamond ogłosili, że nie będą już występować ani nagrywać muzyki pod nazwą Beastie Boys. W 2013 roku ogłosili biografię zespołu, której wydanie pierwotnie planowano na 2015 rok. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 1986, License to Ill. Oto utwory. Rhythm and Stealing, The New Style, She's Crafty, Pose in Effect, Slow Ride, Girls Fight for Your Right, No Sleep Till Brooklyn, Paul Revere, Hold It Now, Hit It, Brass Monkey, Slow and Low i na koniec Time to Get Ill. Beastie Boys, a my słyszymy się jutro o tej samej porze. Mówił Karol Zonda.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Reglamentacja towarów PRL była odpowiedzią na chroniczne niedobory towarów konsumpcyjnych w Polsce Ludowej. System ten polegał na ograniczaniu dostępu do niektórych produktów poprzez wprowadzenie kartek, bonów lub talonów, które uprawniały do zakupu określonych ilości towarów. Reglamentacja obejmowała szeroki zakres produktów od żywności po odzież i paliwo i była charakterystycznym elementem życia codziennego w PRL-u. Braki papieru toaletowego były jednym z najbardziej dotkliwych i symbolicznych przykładów niedoborów towarowych. Kolejki po papier toaletowy mogły trwać nawet kilka dni. Ogólnie kolejki sklepowe stały się jedną z najbardziej charakterystycznych instytucji społecznych w PRL-u, nazywane czasami ogonkami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W latach 70. i 80. w Polsce panowała prawdziwa moda na palenie papierosów. Palenie było wszechobecne i powszechnie akceptowane, co odzwierciedlały również filmy i seriale z tamtego okresu. W 1982 roku odsetek polskich palaczy osiągnął rekordowy poziom. Paliło aż 70% mężczyzn i 50% kobiet, co było jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Palenie było symbolem wyzwolonych kobiet oraz atrybutem wolnych i otwartych na świat ludzi. Po papierosy sięgali przedstawiciele wszystkich grup społecznych, od robotników i intelektualistów po studentów i przyszłych rodziców. Nawet władza oraz opozycja niepodległościowa nie stroniły od tego nałogu. W tamtych czasach papierosy były również traktowane jako waluta zastępcza, zwłaszcza po wprowadzeniu kartek na papierosy w latach 80. Ludzie masowo wykupowali papierosy z kiosków, ponieważ nie miały one daty przydatności do spożycia i mogły służyć jako środek wymiany. Jednak wraz z końcem PRL-u i wzrostem świadomości o szkodliwości palenia tytoniu zaczęły pojawiać się zakazy palenia, a palenie stopniowo traciło na popularności.

Wiatr przyniósł śnieg z deszczem i ptaki, całe mnóstwo ptaków. Kłębią się, kłębią wysoko. Bliżej są ostrza dachów, kikuty anten, blaszany parapet. I jest jakiś ruch. Najbliżej. Jest jakiś ruch. Pomiędzy. Niejasne odbicie w szybie. Jest jakiś ruch gdzieś za mną. Jest we mnie. W żołądku i w gardle. Jest coś, bo coś jest na pewno. Jest tutaj ktoś, bo ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki.

Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki. Ktoś patrzy na mnie z niedomkniętej szafy. Czyjś wskazujący palec wysuwa się z kranu. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki. Ktoś patrzy na mnie z niedomkniętej szafy.

0: Wiedzę palec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Lobotomia.

Pomnik nosa. Wobec choroby wszyscy są równi, ale wobec zdrowia już niekoniecznie. Reakcje tak na przebieg choroby, jak i wyzdrowienia bywają bardzo różne. I zależy to od wielu różnych czynników. A jeżeli się zbiegnie wielkie ego z olbrzymią kasą, jeżeli jest się najbogatszym w całej okolicy i nie wiadomo co większe, ego, majątek czy kompleksy i przekonania o własnej wyjątkowości i co gorsza, absolutna pewność, że wszyscy owo przekonanie podzielają, wdzięczny pacjent samo w sobie nie jest czymś złym. Odruch wdzięczności za tak cenne, a niewymierne zjawisko jak zdrowie? Owa wdzięczność przybiera różne formy. Od serdecznych, pełnych szacunku, pozdrowień za każdym razem, do kwiatów, alkoholi czy różnych gadżetów, w zależności od posiadanych zasobów i pomysłowości. Ten pacjent nosił wszystkie cechy najbardziej upierdliwego ozdrowieńca. Zresztą, jakiego znowu ozdrowieńca? Ordynator kazał go położyć, bo to jakiś sponsor i znajomek. Owszem, był przeziębiony. Owszem, miał spory katar. Ale to się nigdy nie kwalifikowało do szpitala. Z większymi dolegliwościami ludzie chodzą do pracy. I teraz, na pamiątkę cudownego ozdrowienia, wyrwania go z paszczy straszliwej, śmiertelnej choroby, czyli pokonania epickiego kataru, postanowił upamiętnić swoje cierpienie i naszą bohaterską postawę. Wyglądam przez okno. Pomnik sięgający wyżej pierwszego piętra. Bardzo naturalistycznie oddany nos. Wycelowany rozwartymi nozdrzami prosto w okna szpitala. Oczywiście nie jest to jakiś przypadkowy. To jego nos. Zapewne pozował z wielką ochotą. Widać skrzywioną przegrodę, kilka pryszczy, no teraz wielkości arbuza, i czepiający się, sklejający włosy śluz. Cała bryła jakby wynurzała się z dość udatnie oddanego gluta. Pomnik naszego poświęcenia i jego bohaterskiej postawy, gdy wychodził ze śmiertelnego kataru. Potomnem ku pamięci. Ale bardziej niż ów gargantuiczny, zasmarkany nos martwiło mnie coś innego. Ów cudownie wyleczony fundator miał konkurenta. Zawsze i w każdej dziedzinie ścigającego się z nim na wielkość, ilość i rozmach wszystkiego, co zrobił poprzednik. Ten jego adwersarz leżał teraz u proktologa i cieszył się pozbyciem hemoroidów.

opowieści z ciemnych korytarzy.

inwokacja do świętego Bernarda, patrona mężczyzn. Świat schodzi na psy, to wam powiem. Chociaż nie. Psy też jakieś swoje świętości mają. Pana nie ugryzie, suki, ani szczeniaka, chociaż teraz to takie mutanty robią, że wszystko zeżry. Świat schodzi na koty, świnie? Nie wiem. Tyle tylko, że źle. No, może komuś dobrze, bo równowaga musi być. Jak komuś źle, to innemu dobrze. Było tak, że nie mogłem narzekać. Taki czas, że mnie było dobrze. Myślę sobie, komu wtedy było źle? Zawsze tak się starałem żyć, tak w życiu postępować, żeby drugiego nie krzywdzić. Dlatego taki sobie zawód wybrałem. Zawód? Może to za dużo powiedziane. Murarz, tokarz, nauczyciel, to jest zawód. Aptekarz, lekarz, nawet dmuchacz szkła, nawet hycyl. O, kucharz, to jest zawód. Policjant, tak żeby się na czymś znać. Meteorolog na przykład. I każdy patrona ma. Ale handlarz dewocjonaliami? Co to za zawód? No, ja wiem, że trzeba się znać na świętych, ale to przecie każdy katolik powinien. Na to zawód jakiś? No, na handlu trochę, ale to w takim razie mógłbym handlować bananami albo rajtkami, więc z zawodu jestem kim? I patrona też żadnego nie mam. Toż nawet taki wytwórca gwoździ ma patrona, święty Chlodwald, albo tacy wikliniarze. 5 patronów mają. No, ja rozumiem, że żołnierze, adwokaci, matki, ale wikliniarze? Cóż takiego im się dzieje, że tyle pomocy im trzeba? Nawet złodzieje mają swojego patrona, święty Dyzma. Swoją drogą, jak to jest? Ty już 7 nie kradnij i nie obowiązuje? I patrona im jeszcze dodali? A święty Leonard ma przed złodziejami bronić. To jak? Święci monetą rzucają? Kłócą się? Zastanawiam się, czy mordercy i gwałciciele też patrona mają. A handlarz dewocjonaliami nie ma. Takie tam rozważania sfrustrowanego handlowca przy pakowaniu towaru. Świat schodzi na manowce. Oczywiście patrzę na to przez swoje szkiełko. Mnie jest coraz gorzej. Bywało źle. Bywało, że nie sprzedałem nic, a zaraz potem na drugim odpuście czy innym święcie parafii odbiłem to sobie 2 razy. A teraz? To co innego. Nie ma dużych strat. Nie ma cudownych dni. Jest po prostu gorzej i gorzej. Psiej i psiej. Kociej i kociej. I coraz mniej. Święci to teraz też nielekko mają. Co i róż im obowiązków dopisują, że zajmują się potem dziedzinami od sasa do lasa, a i z duchem czasów trzeba zdążyć. Czy taka święta Joanna d'Arc albo święta Łucja wiedziały, że będą patronkami pracowników radia, telewizji i telekomunikacji lub czasopism? Jest nawet święty informatyków. Można było dodać obowiązków patronowi matematyków, świętemu Anatolowi, ale nie. Dołożyli komuś od chorób gardła, wikliniarzy, podróżników i malarzy. Czy ja wierzę? Wierzę, no. Gdybym nie wierzył, to zostałbym, bo ja wiem, tokarzem? Frezerem? Czy frezer może nie wierzyć? No tak, ale on nie wyznaje frezarki. Czy ja wierzę? To chyba nie ma nic do rzeczy. Sam już nie wiem. Czy mógłbym sprzedawać amulety?
Może niskie błyskotki, kości czy kamyczki i pióra? Albo indiańskie? Kiedyś córka mi przywiozła, byli na wymianie młodzieżowej gdzieś w Meksyku czy gdzieś tam, Matka Boska de Guadalupe czy jakiś Titi Kuku tamtam, że wymówić nie sposób. I oni w to wierzą. Równocześnie. I dobrze im, choć bieda. Znaczy, co to właściwie znaczy? Że jakieś porozumienie między Titi Kukiem a Matką et Consortes? I Matka Boska niepodobna do naszej i ten tam wężu jakiś tam z piórami de Guadalupe. Brzmi jak ujci w kupę. Opowiadała im, że u nas jest Ostrobramska albo Częstochowska. Nikt nie umiał wymówić. Mówili, że to na pewno pogańskie, bo w nieludzkim języku. Albo że Słowianie to jeszcze bożki po lasach. Głupcy, durnie, poganie. W kościele nie była. Mówi, że z daleka widziała, ładny i że tłum, ale wycieczka na plażę chciała i do dyskoteki. No to poszli. Kupiła mi tylko na targu tą Guadalupe i Titi Kukę. A ten... Kurwa, nigdy się chyba tego nie nauczę. Mówiła, że przy umieraniu lżej jest, jak się na niego patrzy. Pamiętam. Pamiętam, jak żona umierała. No, chora była już długo. A jak już było wiadomo, że albo cud, albo kwestia miesięcy, no to dalejże ofiarować i modlić do patrona chorych świętego Walentego, ale było coraz gorzej i gorzej. I wiadomo już było, męczyła się bardzo. Wykleiłem pokój świętą Małgorzatą od dobrej śmierci, później świętą Barbarą od dobrej śmierci. Nie patrzyłem na koszta i co? I nic, odeszła, zmarła. Tyle, że jak córka przyniosła tą figurkę tego Titi Kuku, to tak na nią spojrzała, westchnęła jakby lżej i odeszła, uśmiechnięta. Pogrzeb wypadł akurat w święto, ale niezręcznie było wystawiać stoisko w dniu pogrzebu własnej żony. Wszyscy zarobili. Handlarze świeczek, zniczy, kwiatków, obrazków, tylko nie ja. Ale syn czy córka przyjdzie z wyciągniętą ręką. Ale później przez chyba 3 miesiące miałem taki ruch, że kupowałem od konkurencji towar po paskarskich cenach i jeszcze zarabiałem. Zupełnie jakby ktoś nade mną czuwał. Święty Filip? Żona? Oj, a nie była święta. No, nie żebym narzekał. Ach. Nie do wiary. Sam się śmiałem, ale wiem, że niektórym nie jest do śmiechu. Jest taki święty Gumar, patron wspomożyciel posiadających złośliwe żony. I przez te 3 miesiące to miałem taki obrót, w sam raz wystarczyło na studia syna. Ale sama śmierć, to co to w takim razie? To święty Walenty bez mocy? Bez jaj? To święta Małgorzata nie działa? Nie ma takiej mocy, jak jej przypisują? Jak oficjalnie Kościół szepce, a święta Barbara, a Filomena też bez mocy? To ile muszę tych obrazków nakleić, żeby zadziałało? 100? 1000? Milion? Jakbym miał milion wykleić, to bym jej takiego lekarza sprawił, żeby nie umarła. To co to za święta? Aha, ta modlitwa. To ile ma być tych modlących? 100? 1000? Milion? Bo modlimy się wszystkie, co nas w tym pokoju wytapetowanym w Małgorzatę i Barbarę było. Może źle my się modlili? Obiecałem panu 10. część zarobku, co przy dzisiejszych kosztach, opłaty za stoisko, kasa dla proboszcza, dojazd, już mnie stawia na granicę opłacalności. To znaczy, że mało daje? No przecież nie mogę więcej. To mam zamknąć interes? I co bym robił? No? Myślałem o tym. Nic nie wymyśliłem. Nie, żebym był jakiś lelawy. Mogę się chwycić każdej roboty. Ale co? Nawet rowy mogę kopać. Jeszcze siły coś zostało. Ale nie o to chodzi. To mam tak odejść? Uciec? Ludzie mnie znają.
wiedzą, że jak kupią u mnie Antoniego, to nie jest podróba. Że jak im mówię, że te różańce papież pobłogosławił, to pobłogosławił. Nie to, co dzisiejsi włosy ulizane, kamizelka czy kurtka ze skóry, BMW, ma parę interesów, stoisko z owocami, udział w sklepie z narzędziami, ciuchy, jeszcze tu interes zwiększył, no to wchodzi. Młody ksiądz, młody handlowiec, nowa mowa, nowa komóra. Łatwo się dogadują i dla mnie albo już nie ma miejsca, albo gdzieś tam z tyłu za watą cukrową i innym gównem. Albo to moi święci gorsi z tej samej hurtowni, tylko sprzeda jakaś pudrowana lalka, co nie odróżnia świętych, a i Madonny jej się też mylą. Ale przeczytał pierdolony skrypt z encykliki i młodemu księdzu szczęka opadła, aż taki pobożny biznesmen, a jeszcze procent obiecał. Ach, młode wilki. Na początku to ja przecież na własnych plecach. Torby, plecaki, polowe łóżko, święty Akwilin, patron, tragarz. Na początku z żoną, a później jak przyszły dzieci. No i zostawiła mnie z tym całym kranem. No, córka niby dorosła, syn na studiach. Człowiek tak całe życie nie miał czasu pomyśleć o sobie, że jakaś emerytura, renta. Nie chcę liczyć na łaskę. W sumie mógłbym, ale wiem, że im nie lekko. Syn buduje dom. Dzieciak w drodze. Będę dziadkiem. No to co ja mu będę głowę zawracał? Córka gdzieś w świecie. Dzwoni tak raz na miesiąc. Pyta, jak u mnie. A jak może być u mnie? Pusty dom. Pudła z obrazkami. Chińskie zupki. Góra brudnych garów. A, ale nie mówię. Mówię, że spoko, że okej, że niby jestem na fali, że używam takich słów, które sugerują. Czasem obawiam się, że gdybym zaczął mówić, co jest naprawdę, pewnie by nie usłyszała. Opowiedziałaby mi kolejną historię z innego końca świata i jak ma na imię kolejny mąż czy chłopak. Nie tak ich uczyłem. Uczyłem? A właściwie kiedy? Kiedy szliśmy całą rodziną do kościoła i chciałem zwalić całą moralną historię na księdza w kazaniu, którego sam nie słuchałem? Na Pana Boga? Na szkołę? Żonę? Te kilka chwil, kiedy przypominałem sobie, że mam dzieci i o najdziwniejszej porze wzywałem je do siebie, czy to z łóżka, czy z zabawy i natchnionym głosem pieprzyłem jakieś prawdy objawione? Patrzyły na mnie przerażone, potem znudzone, a później traktowały to jako folklor, przedrzeźniając, wykręcając, naśladując ton. Świat schodzi na, nie wiem co, na dół? Jakoś tak. Taki święty Stanisław Kostka miał pomóc w wychowaniu dzieci, a święty Józef, patron domowego ogniska. Mam to jakie ognisko? Mam. Mikrofalówkę. Na święta sobie umyśliłem, że się zbierzemy. Choinkę i postawy do samego nieba. Prezentów naszykuję, opłatek i karp. Nawet barszcz sam zakisiłem. Syn z synową mieli wycieczkę do Egiptu wykupioną, bo nie lubią jak im zimno. I nie mogą odmówić, bo bardzo droga. Oczywiście wpadną gdzieś na początku grudnia, złożą życzenia. A córka powiedziała, że to złe święto jest, że patriarchalna opresja kobiet, że męski kult i że jedzie uświadamiać południowoamerykańskie kobiety, jak bardzo są nieszczęśliwe. No i całuski oczywiście, i że teraz to jest z Hermanem. Jaka opresja? Matki? Że gotuje, piecze i szczęśliwa jak ma wszystkich w domu? A ja co wtedy w ramach tej opresji? Ha? Harowałem na dwa etaty, prócz obrazków, żeby na święta było, żeby na ferie wyjechać mogli. Hej, święty Stanisław Kostka, święty Józef, macie coś do powiedzenia? Halo? Tak, wiem. To tak jakby zwalić na kogoś odpowiedzialność za własne błędy i niedociągnięcia. Jakby scedować na kogoś własne obowiązki.
Ale przecież nie zrzucałem na frezera obowiązków wychowania dzieci czy dmuchania w rodzinny ogień, tylko prosiłem o to w nieustannej modlitwie świętego Józefa. To co? Nie święty? Kłamie? Żartuje sobie? Toż chyba na tym to polega, by z czystym sercem, z modlitwą zawierzyć świętemu od konkretnej sytuacji. To ile miałem nosić obrazków? 100? 1000? Milion? Wiem. Jak był rozkaz szefa, to i święty nie poradzi.

to go cisnąć i przyjedzie Archanioł na białym koniu, rozegna chmury, złe myśli i problemy. Z windy uwolni. Nie ma połączenia z żadną centralą. Sprawdzałem. Ten guzik jest po to, by w chwili awarii mieć co robić. Byś miał namiastkę wrażenia, że coś możesz, coś robić. Gdzieś w maszynowni brzęczy cichy dzwonek. Tyle. Ale maszynownia pusta od lat. Pan zachodzi do niej nieczęsto i niechętnie. Całe życie naciskałem guziczek alarmu. Rozumiem, że pan się zniecierpliwił. Głupie gadanie. Czasem się tak rozklejam. Jest po prostu ciężko. Tylko tak czasem pomodlę się, pożalę do świętego Bernarda z Badeni, patrona mężczyzn. Ten ulizaniec z BMW zamawia w Chinach kontener matek boskich po ćwierć grosza za sztukę. To transport go wynosi tyle, co sam towar. No to jak go mam przebić, jak kupuję w hurtowni? Świat schodzi... Nawet nie to. Błądzi. Wchodzą nowi święci z terminem przydatności, chociaż też bez gwarancji. Takiemu ulizańcowi wszystko jedno. Jak mu te matki boskie nie zejdą, to odda na złom. A ja co? Co mam z tym zrobić? 300 Chrystusów kupiłem! Żaden się nie sprzedał!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Historia poszukiwacza skarbów z Głogowa, który w Szkocji odkrył skarb sprzed 3000 lat, to przykład, jak pasja i determinacja mogą doprowadzić do niezwykłych odkryć. Mężczyzna, który zajmował się amatorskim poszukiwaniem skarbów, dokonał znaleziska, które zyskało międzynarodowy rozgłos i przyniosło mu solidne znaleźne. W sierpniu 2020 roku polski poszukiwacz skarbów uzbrojony w wykrywacz metalu natrafił na niezwykłe znalezisko na szkockich polach. Były to artefakty z epoki brązu, datowane na około 1000 rok przed naszą erą. Wśród odkrytych przedmiotów znalazły się m.in. bransolety, uzbrojenie oraz elementy biżuterii, które świadczą o wysokim poziomie rzemiosła starożytnych społeczności zamieszkujących te tereny. Znalezisko zostało zgłoszone do odpowiednich szkockich władz archeologicznych, które przeprowadziły szczegółowe badania. Odkrycie poszukiwacza z Głogowa okazało się jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych ostatnich lat w Szkocji. Dzięki swojej uczciwości i przestrzeganiu lokalnych przepisów dotyczących znalezisk, Polak otrzymał solidne znaleźne. Choć dokładna kwota nie została ujawniona, można przypuszczać, że była to suma, która wynagrodziła jego wysiłek i pasję. W Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy, które nakazują poszukiwaczom zgłaszanie takich znalezisk do odpowiednich instytucji. Dzięki temu znaleziska są odpowiednio dokumentowane i badane, co pozwala na lepsze zrozumienie historii regionu. Poszukiwacze, którzy przestrzegają tych przepisów, mogą liczyć na znaleźne, które jest swoistą nagrodą za ich odkrycia.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące, biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia. Ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem „Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami”, stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespół Behemoth. Płyta nazywa się Sculptor. Tutaj w tytule takie V jest, które niby wygląda jak U, ale należy czytać jako V, czyli Sculptor. Behemoth, płyta została wydana przez wytwórnię Massacre. Behemoth prezentuje na tej płycie ekskluzywne wydawnictwo zawierające 8 niepublikowanych utworów, 7 nagrań studyjnych, 1 utwór koncertowy. Nergal tak opisuje album. I Sculptor to najnowsze pełnowymiarowe wydawnictwo Behemotha, autonomiczne dzieło, które spina naszą przeszłość z tym, co nowe i świeże. Znajdziecie tu premierowe, nigdy wcześniej niepublikowane utwory oddające pełnię naszego scenicznego żywiołu, intensywności i siły, które napędza ten zespół od dekad. Sięgnęliśmy również do naszych najwcześniejszych dokonań, nadając im nowy wymiar i współczesne brzmienie. I Sculptor to również hołd dla artystów, bez których Behemoth nigdy by nie zaistniał. Przygotujcie się na 40 minut dźwiękowej podróży najwyższych lotów. Dwa zawarte na płycie utwory, Rise of the Black Storm of Evil z dema The Return of the Northern Moon z 92 roku i Pandemeternum z albumu Pandemonic Incantations z roku 98, przepraszam. To nagrane na nowo wersje wcześniejszych kompozycji Behemotha, opatrzone współczesnym brzmieniem przy jednoczesnym zachowaniu ich pierwotnego ducha. Behemoth składa także hołd zespołom, które miały ogromny wpływ na ich twórczość. In League with Satan, utwór z repertuaru Venom, zarejestrowany z udziałem Shagrata z Dimmu Borgir oraz The Return of Darkness of Evil, klasyk grupy Bathory, w wersji koncertowej, w którym gościnnie wystąpił Sakis Stolis z Rotting Christ. Pora na przedstawienie utworów, które się składają na tą płytę. I Sculptor, Lord of the Horizons, Rise of the Black Storm of Evil, The Thai Pandemeternum, Begotten, In League with Satan, The Return of Darkness of Evil, to utwór na żywo, i Lord of the Horizons, wersja alternatywna. Posłuchajmy sobie. Behemoth, rok 1996, płyta zatytułowana I Sculptor.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w kolejnej audycji Bez Znieczulenia. Dziś znów nadaję z Egiptu, podobnie jak tydzień temu, gdzie staram się nie robić nic poza tym, że wygrzewam się w słońcu i kąpię w Morzu Czerwonym, podziwiając przepiękne w tym rejonie rafy koralowe. Ładuję baterie, żeby móc wrócić do koncertowego trybu życia. Tym bardziej, że urlop powoli dobiega końca, więc nie będę czasu tracić na gadanie, bo trzeba wracać do Krakowa, gdzie już jutro organizuję koncert, na który serdecznie Was zapraszam. W krakowskim warsztacie zagrają trzy kapele. The Corpse, który promował będzie m.in. swoją ostatnią płytę The New World or Dead, wydaną przez moje Hardcore Tattoo Records, oraz Casted i Nic Śmiesznego. I na początek posłuchamy wspomnianej już wcześniej ostatniej płyty The Corpse, The New World or Dead.

To było The Corps, a teraz Kastet i ich ostatnia wydana płyta z 2019 roku, Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Przypominam, że zespół Kastet już jutro zagra w krakowskim warsztacie. Słuchajcie, pastujcie swoje Nike, żeby już jutro stawić się pod sceną.

To był kastet i płyta Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Jeszcze raz przypominam, że już jutro organizuję w krakowskim warsztacie koncert, gdzie zagra kastet, The Corps i Nic Śmiesznego. I na koniec kawałek tejże ostatniej kapeli, Nic Śmiesznego, numer Obrazy z ostatniej płyty Nihilnowi, wydanej również przez moje Hardcore Tattoo Records. Zapraszam do słuchania. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Lecę na plażę po raz ostatni wygrzać w słońcu swoje kości. Słuchajcie, mamy tutaj prawie 30 stopni, więc aż nie chce mi się myśleć, że jutro w Krakowie będzie pewnie minus. W każdym bądź razie będzie minus, ale w warsztacie na pewno będzie gorąco. Także widzimy się. Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Dojechali na miejsce i Lenny skręcił na zasypany liśćmi parking. Klinika mieściła się w obskurnym, prostokątnym budynku położonym w lesie przy brzegu Housatonic. Na zewnątrz nie było żywego ducha i zatrzasnąwszy za sobą drzwiczki samochodu, Elizabeth słyszała tylko świergot ptaków, szelest poruszanych porannym wiatrem liści i niski, konspiracyjny szept rzeki. Obrotowe drzwi wydały głuchy odgłos, kiedy wchodzili do środka. Wnętrze było proste i funkcjonalne. Pomalowane na zielono ściany, brązowe dywany z juty i oprawione w ramy plakaty przedstawiające miejscowe turystyczne atrakcje. Poczekam tu na ciebie, nie śpiesz się. Powiedział Lenny, po czym zdjął płaszcz, usiadł w fotelu w poczekalni, wziął do ręki egzemplarz Life i wyjął papierosy. Elizabeth ruszyła korytarzem na tyły budynku. Odwiedzała matkę wystarczająco często, żeby wiedzieć, gdzie może ją znaleźć. Siedziała zwykle samotnie w oszklonej oranżerii, niewielka, spłoszona figurka na pomalowanym na brązowo-metalowym krześle. Jej kościste ramiona okrywał szary wełniany szal. Szara była również jej twarz i sukienka. Kiedy podeszła do niej Elizabeth, nie podniosła wzroku. Nie podniosła również wzroku, kiedy córka wzięła ją za rękę i pocałowała w czoło.
2: Mamo.
1: Cześć, mamo, to ja, Elizabeth. Przysunęła sobie po podłodze z terakoty drugie krzesło i usiadła przy matce najbliżej jak mogła.
2: Mamo, spójrz, to ja, Elizabeth.
1: Przyszłam z wizytą. Przyniosłam ci trochę tych klonowych cukierków, które tak lubisz. Matka posłała jej dziwne spojrzenie. Z wyglądu była wciąż tą samą mamą, wciąż ładną, na swój wyblakły, niespokojny sposób. Leukotomia wyzwoliła ją z depresji, jednocześnie jednak pozbawiła jej osobowość jakiegoś istotnego składnika, czegoś, co sprawiało, że była sobą. Odwiedzając ją, Elizabeth nie potrafiła się oprzeć wrażeniu, że rozmawia ze starannie wyuczonym sobowtórem, nie zaś ze swoją rodzoną matką. Przywiózł mnie Lenny, powiedziała z uśmiechem.
2: Pamiętasz Lennego Millera?
1: Ożenił się podczas wojny, ale niedawno się rozwiódł.
2: Podczas wojny?
1: Zdziwiła się mama. Wybuchła jakaś nowa wojna?
2: Nie, nie, mamo. Mówię o tej samej starej wojnie, tej, która skończyła się w 45.
1: Mamy teraz dopiero 43.
2: Nie, mamo, jest 51.
1: Mama uśmiechnęła się figlarnie do Elizabeth i parsknęła śmiechem.
2: Zawsze byłaś marzycielką, prawda, Lizzie? Zawsze wymyślałaś niestworzone historie. 51. Co jeszcze nowego wymyślisz?
1: Elizabeth położyła dłoń na jej kolanie. Jak się czujesz, mamo? Dobrze cię żywią? Jesteś szczęśliwa? Margaret Buchanan pokiwała głową.
2: Czuję się świetnie, kochanie. Zdrowa jak ryba.
1: Szczęśliwa jak skowronek.
2: Nie potrzebujesz się o mnie martwić.
1: Naturalnie, że się o ciebie nie martwię. Przyjeżdżałabym do ciebie częściej, gdybym nie miała tyle roboty w Nowym Jorku. Mama machnęła lekceważąco ręką.
2: Nie przejmuj się. Peggy przychodzi do mnie codziennie.
1: Elizabeth poczuła, jak po jej krzyżu przechodzi zimny dreszcz.
2: Peggy przychodzi do ciebie z wizytą?
1: Oczywiście, że przychodzi dzień w dzień.
2: To takie słodkie dziecko, wiesz?
1: Takie troskliwe.
2: Tak bardzo lubi sprawiać innym przyjemność.
1: Kiedy ją po raz ostatni widziałaś?
2: Przyszła wczoraj, zaraz po lunchu.
1: Mówiła o tobie. Powiedziała, że powinnaś uważać. Powinnaś bardziej na siebie uważać.
2: Naprawdę ją widziałaś?
1: Myślisz, że jestem tak samo szalona jak inni tutejsi pensjonariusze?
2: Daj spokój, Lizzie. Siedziała dokładnie w tym samym miejscu, w którym teraz ty siedzisz.
1: Przyniosła mi hiacynty.
2: Hiacynty?
1: O tej porze roku? Mama wydawała się przez chwilę zmieszana. Podwinęła ręka w sukienki i zaczęła się energicznie drapać w czerwony od egzemy łokieć.
2: Jestem przekonana, że czułam zapach hiacyntów.
1: Siedząc ze swoją matką w oświetlonej, przyćmionym światłem oranżerii i słuchając odgłosów kliniki, skrzypienia wózków, pokasływania i płaczu, Elizabeth przypomniała sobie nagle, co hiacynty w ogrodzie powiedziały Gerdzie w Królowej Śniegu. Opowiedziały jej historię o trzech siostrach, które zniknęły w lesie, a potem pojawiły się ponownie na marach, płynących po jeziorze, w którego tafli odbijały się świętojańskie robaczki. Czy te tańczące dziewczynki zasnęły, czy też umarły? Pamiętała również, jak brzmiała odpowiedź na to pytanie. Zapach kwiatów mówi, że nie żyją. Wieczorny dzwon wydzwania im pogrzebowy śpiew. Podniosła wzrok. W odległym rogu oranżerii stał, obserwując ją, jakiś młody, ciemnowłosy mężczyzna. Ich spojrzenia na chwilę się spotkały, a potem mężczyzna odwrócił się. Jedna z pielęgniarek, blada kobieta w jasnozielonych butach z twarzą, która przypominała płócienną torbę, przyniosła im herbatę. Mama opowiadała o Nowym Jorku. Była przekonana, że wciąż jeszcze istnieje Cafe Society i wypytywała Elizabeth o La Heath's Tavern i restaurację Colony, a także kto przytulał się do kogo podczas tańca na parkiecie El Morocco. Wszystko to wydawało się jej współczesne i żywe, tak jakby ostatnich 15 lat w ogóle nie było. Czasy przyjęć u Elsy Maxwell, na których Beatrice Lilly droczyła się z Averellem Harrimanem i Corneliusem Vanderbiltem Whitneyem, a Noel Coward tańczył z księżniczką Natalie Pally. Czasy, które minęły, czasy szampana, brylantowych coli i zdjęć Martiego Blacka na kolumnach towarzyskich, wciąż żyły w umyśle Margaret Buchanan i dostarczały jej niezłej zabawy. Jednocześnie zaś rozmawiała całkiem sensownie o domu i o karierze Laury i wiedziała chyba o paraliżu ojca, mimo że nie wspominała o tym bezpośrednio. Jej podwzgórze odłączone zostało od płatu czołowego. Była zawsze szczęśliwa. Elizabeth uśmiechała się, kiwała głową i nie piła herbaty. Czy to tragedia, kiedy człowiek jest taki szczęśliwy? Pytała samą siebie. Chyba tak. Zajazgotał dzwonek na lunch i Elizabeth wstała, żeby odejść. Mama chwyciła ją nagle całkiem mocno za rękę. Czy mam powiedzieć małemu Bączkowi, że tutaj byłaś? Co? Kiedy następnym razem tu przyjdzie? Czy mam jej powiedzieć? Elizabeth poczuła, że kurczą jej się płuca, jakby zaraz miała się udusić. To tylko atak paniki, pomyślała. Opanuj się. Widziała niby Peggy na własne oczy, więc musi być w jakimś stopniu rzeczywista. Przerażało ją tylko, że inni widzieli ją także i że z każdym swoim pojawieniem się niby Peggy staje się coraz bardziej i bardziej rzeczywista, aż w końcu rzeczywistością stanie się również czarny kształt. Bestia, kobieta w czarnym kapturze, na myśl o tym ogarnął ją tak potworny lęk, że zaczęła drżeć. Co się stało, Lizzie? Zapytała mama. Jestem zmęczona, to wszystko, przepraszam. Nie spałam zbyt dobrze, czuję się trochę rozkojarzona. Potrzebujesz jakiegoś dżentelmena, który by się tobą zaopiekował. Potrzebujesz kogoś, kto zabierałby cię na miasto, na tańce. Powinnaś spróbować KitKata. Podaję już lunch, mamo. Muszę iść. Czeka na mnie Leny. Leny? Leny Titsy? Brat Teodora Titsa? Leny Miller, mamo. Pamiętasz Leniego Millera? Jego rodzina mieszka na Putnam Street. Leny Miller, zadumała się mama. Elizabeth zostawiła ją pod opieką siostry o twarzy podobnej do płóciennej torby i ruszyła szybko w stronę recepcji. Kiedy była w połowie drogi, z bocznego korytarza wysunął się nagle ciemnowłosy mężczyzna. Dobrze zbudowany i przystojny. Przypominał modela z okładki z lat 20. Przylizane, zaczesane do tyłu włosy, koszulka polo, czarne brwi, niebieskie oczy, popołudniowy zarost i przyklejony do twarzy uśmiech. Widziałem, jak rozmawiała pani z matką. Powiedział życzliwie, ale jakby trochę chytrze. Tak? Zapytała, zatrzymując się Elizabeth. Widziałem również, jak rozmawiała z nią pani siostra. Moja siostra? Ma pani chyba siostrę. Tak, ale ona mieszka w Kalifornii. Mówię o pani małej siostrzyczce. 10 albo 11 lat, zawsze ubrana na biało. Elizabeth utkwiła przerażony wzrok w ciemnowłosym mężczyźnie. Pan też ją widział? Pokiwał głową. Przychodzi tutaj prawie codziennie. Przychodzi, rozmawia z pani matką i odchodzi. Bardzo ładna. Muszę już iść, rzuciła szybko Elizabeth. Czeka na mnie przyjaciel. Nie rozumie pani, przepraszam, chyba rozumiem, ale muszę iść. I tak już jestem spóźniona. Nie wyjmując rąk z kieszeni, mężczyzna zagrodził jej drogę. Jego buty zaszurały po dywanie. Proszę, niech pani zaczeka, powiedział. Nie powinna pani podejmować nieprzemyślanych kroków. Pani siostra różni się od innych, podobnie jak ja. Dlatego właśnie tu wylądowałem. Nie miałem po prostu dokąd pójść. Tutaj przynajmniej przebywam w ludzkim towarzystwie, chociaż większość z nich to wariaci. Elizabeth wzięła 2 albo 3 głębokie oddechy. Przepraszam, odezwała się w końcu. Przyjemnie mi się z panem rozmawia, ale muszę już iść. Próbuję pani coś wytłumaczyć, kontynuował mężczyzna. Jednak nie bardzo mi to wychodzi. Próbuję wytłumaczyć, że pani siostra wciąż żyje, w podobny sposób jak ja. Nie jestem tym, na kogo wyglądam. Nie jestem prawdziwym sobą. Jestem tym, za kogo się uważałem. Na litość boską, pisarze tworzą własne światy i mieszają ludziom w głowach, a potem chcą, żeby o tym zapomnieli. Jak można o tym zapomnieć? George Gershwin napisał muzykę, która nas wszystkich porwała, a potem co? Mamy ją zapomnieć? Zapomnieć, że ją kiedykolwiek słyszeliśmy? Zapomnieć to podniecenie? Elizabeth stała przerażona, nie ruszając się z miejsca. Chciała usłyszeć, co miał do powiedzenia ten mężczyzna i jednocześnie z całych sił się przed tym wzbraniała. To wszystko stawało się coraz bardziej rzeczywiste. Wypełniało przepaść między absolutnym koszmarem a tym, co niewyobrażalne. Wierzyłem kiedyś w zielone światło, mówił dalej mężczyzna. Wierzyłem w orgiastyczną przyszłość, która rok po roku ucieka przed nami. Wymknęła się nam wówczas, lecz to nie ma znaczenia. Jutro popędzimy szybciej, otworzymy ramiona szerzej i któregoś pięknego poranka. Tak oto dążymy naprzód, kierując łodzie pod prąd. Przypis autora. Fragmenty Wielkiego Gatsby'ego, F. Scotta Fitzgeralda, w przekładzie Ariadny Dymkowskiej-Bogdziewicz. Koniec przypisu. Przepraszam, powtórzyła Elizabeth. Pozwoli mi pan odejść? Wszyscy musimy kiedyś odejść, uśmiechnął się mężczyzna. Obecnie jednak większość ludzi odchodzi samotnie. Gdy byłem młody, wyglądało to inaczej. Jeżeli umarł jakiś mój przyjaciel, wszystko jedno jak. Trwałem przy nim do końca. Nie mówiłam o umieraniu, zaprotestowała Elizabeth. Nikt nigdy nie mówi o umieraniu. Elizabeth czekała cierpliwie, aż ją przepuści. Po kilku chwilach zrobił to. Jestem Jay. Przedstawił się, kiedy go mijała. Tyle tylko mam do powiedzenia. Naprawdę jestem Jay. Wyznał to z takim naciskiem, jakby powinna go poznać, albo przynajmniej udać, że poznaje. A potem uniósł ręce, udając, że się poddaje. Jayów mogą być setki. Niech pani zajrzy do któregokolwiek baru, do któregokolwiek motelu. Wymięci i staroświeccy przychodzą bez końca na te same bale i przyjęcia. Są tylko ścigani i ścigający, zapracowani i zmęczeni. Dzielimy ten świat, Elizabeth, razem ze wszystkim, co sobie kiedykolwiek wyobraziliśmy. Pozwól, że zadam ci jedno pytanie. Co różni nas od zwierząt? Elizabeth zbladła i zadrżała. Chce pan powiedzieć, że jest pan martwy? Zapytała. Nie potrafiła sformułować tego inaczej. Utkwił w niej błyszczące oczy. A jak pani myśli? Myślę, że tylko upiór może rozpoznać innego upiora. Odparła i ruszyła bez słowa w stronę recepcji. Nie odwróciła się ani razu, chociaż wiedziała, że ciemnowłosy mężczyzna bacznie ją obserwuje. Lenny wciąż siedział ze skrzyżowanymi nogami w fotelu, paląc i czytając artykuł o Korei. Lenny? Odezwała się. Wszystko w porządku? Zapytał, podnosząc wzrok. Wyglądasz, jakbyś zobaczyła zjawę. Proszę cię, Lenny, powiedziała, biorąc go za rękę. Zabierz mnie do domu.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta kobieta odrzuciła zaproponowaną jej w 2006 roku ofertę sprzedaży swojego domu. Oferta opiewała na $1 milion, a niedoszły kupiec potrzebował nieruchomości, aby zrobić miejsce dla rozwoju komercyjnego w dzielnicy Ballard w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Kobieta nie chciała przyjąć propozycji ze względu na to, że była bardzo związana z nieruchomością. Deweloper zmuszony był wybudować 5-piętrowe centrum komercyjne wokół jej nieruchomości, a sama kobieta przez to stała się kimś w rodzaju bohatera narodowego i ikony walki z komercją. Kobieta, tak jak planowała, dokonała swojego żywota w wieku 86 lat w swoim własnym domu w roku 2008. Ciekawostką jest fakt, że pracownicy wytwórni filmowej Disney w 2009 roku przymocowali balony do dachu domu jako promocyjny dodatek do ich filmu Up, w którym dom starzejącego się wdowca jest podobnie otaczany zbliżającym się rozwojem. Jednak pisanie scenariuszy i produkcja filmu rozpoczęły się w 2004 roku, 2 lata przed odmową sprzedaży nieruchomości deweloperowi, więc historia opowiedziana w filmie nie była inspirowana losami domu kobiety. Obecnie w nieco zmienionej formie dom stoi na swoim miejscu do dzisiaj i stanowi nie lada atrakcję dla turystów.

Gdy życie zbyt boli, oczy szklą się łzami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy lęk rozrywa nas ostrymi kłami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Gdy odchodzą bliscy, zostajemy sami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy zapragniemy spać wiecznymi snami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kara pokrewna. Kara pokrewna, znana również jako kolektywna odpowiedzialność, to forma kary, w której rodzina przestępcy, niezależnie od ich udziału w przestępstwie, również ponosi konsekwencje. Ta forma kary ma długą historię w różnych kulturach, ale jest obecnie praktycznie uniwersalnie uznawana za naruszenie praw człowieka. Korea Północna jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie ta forma kary jest nadal stosowana. W tym kraju rodzina osoby oskarżonej o przestępstwo może zostać skierowana do obozów pracy lub do obozów przesiedleńczych jako forma kary pokrewnej. Reżim Korei Północnej stosuje tę formę kary, aby odstraszyć potencjalnych dysydentów i utrzymać kontrolę nad populacją. Jest to część szeroko zakrojonego systemu represji, który obejmuje również cenzurę, kontrolę informacji i surowe ograniczenia wolności osobistej. Ciekawostką jest to, że zasada kary pokrewnej jest zapisana w prawie Korei Północnej. Zgodnie z prawem osoba oskarżona o przestępstwo przeciwko państwu i jej rodzina mogą zostać przesiedlone do specjalnej strefy, gdzie muszą pracować na rzecz państwa. Jest to wyjątkowo surowa forma kary, która pokazuje, jak daleko idą represje w Korei Północnej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Mówite. Powiada, jest to rzeczywiście tak dziwna, że niemal nieprawdopodobna. I gdyby pana nie znaleziono przy tej szopie na pustym podwórku, a pan istotnie nie wie, jakim sposobem się tam znalazł?
2: Nie mam pojęcia.
1: Jakieś działanie bezwiednych, a nieznanych sił. Rozszczepienie jaźni nad wyraz ciekawe i wyjątkowe. Nie mogę jeszcze się zorientować. Proszę mi powiedzieć tylko jedno. Czy pan kiedyś myślał o samobójstwie?
2: O samobójstwie? Doktorze, wydobywasz ze mnie pamięć dawno minionych dni. Czy istotnie, byłem wtedy jeszcze młody, blisko 10 lat temu, gdy i mnie naraz tknęły dwa wielkie nieszczęścia. W życiu moim nastało załamanie. Miałem wtedy pewnie pod wpływem rozpaczy jakąś głęboko utajoną, odruchową dążność do samobójstwa, a która objawiała mi się raczej we śnie niż na jawie. I przy tym w sposób bardzo szczególny.
1: Szczególny? Znów coś osobliwego?
2: Być może. Ja miałem od czasu do czasu we śnie widzenie liczby. Nagle, nie wiadomo skąd jak, ukazywała mi się w ognistych cyfrach liczba 33. Dlaczego 33? Nie wiem, ale przez jakieś tajemnicze skojarzenie wiedziałem, że ta liczba 33 znaczy dla mnie tyle, co śmierć samobójcza. Z moich obserwacji wynika, że takie skojarzenia senne mają zawsze charakter jakby półświadomego jasnowidzenia. Taki niepojęty łącznik istniał dla mnie zawsze między liczbą 33 a samobójstwem. Na jawie nigdy o tym nie myślałem. Nie dlatego, żebym nadmiernie kochał życie, ale po prostu, że mi zawsze był wstrętny szereg tych czynności, jakie są konieczne do aktu samobójstwa.
1: I często się to powtarzało?
2: Przez pewien czas dosyć często. Rozumiałem, że to wróżba śmierci. Tymczasem minął rok 33. Dochodzę 40 lat. A jednak żyję. Nie umarłem.
1: Dziwne, dziwne. Być może w najgłębszej głębi pańskiej jaźni myśl ta przechowała się jako zasadnicza dźwignia pańskiej duszy.
2: Ja tego nie wiem. W ogóle mam w sobie pewną dwoistość i moje życie senne jest nader dziwne, zgoła odmienne od jawy. Na jawie mam umysł trzeźwy, ścisły, żadnym rojeniom niepodatny. A sen wyprawia ze mną dziwy. Na przykład nie tak dawno śniło mi się, że usłyszałem pukanie do drzwi.
3: Entrez!
2: Wszedł listonosz. Miał w ręku list o 5 czerwonych pieczęciach. Widać pieniądze dla mnie. Było mi dziwnie nieprzyjemnie.
3: Nie przyjmę tych pieniędzy!
2: Rzekłem do listonosza.
3: Bo pieniądze we śnie oznaczają goliznę na jawie.
2: Jak widać, miałem wtedy we śnie szczególne skojarzenie świadomości.
3: Wyjdź pan!
4: Nie wyjdę. Muszę panu tę przesyłkę oddać.
3: Nie przyjmę, rozumiesz, Judaszu?
2: Tak go nazwałem, sam nie wiem dlaczego.
4: Musisz przyjąć tę przesyłkę, psia duszo.
3: Cóż to za sposób mówienia? Ręce i nogi ci połamę.
4: No, no, spróbuj tylko.
2: Rzekł listonosz i wyjął długi nóż z rodzaju tych, jakich używają apasze. Ale ja porwałem go za kołnierz i strąciłem ze schodów. Sam zaś wyskoczyłem przez okno. Poczułem straszny ból. A kiedy się ocknąłem, zamiast na ziemi znajdowałem się w obszernej, słabo oświetlonej sali. Zupełnie obnażony. leżałem na podłużnym, dosyć wąskim stole. Stołów podobnych było kilkanaście, a na każdym podobnież obnażony człowiek. Po sali krążyli młodzi ludzie i szeptali coś po łacinie. Sartorius, gluteus, bulbo cavernosus, cricote rioidus, stylofraginus, duodenum, jejunoileung. Byli to studenci medycyny, a sala ta to oczywiście prosektorium. Jeden mówił, pokazując na mnie:
5: najpierw pokrajemy tego. Egzemplarz niezły.
2: Leżałem w milczeniu, ale skoro tylko studenci wyszli, podniosłem głowę i zacząłem rozglądać się dookoła. Naraz usłyszałem głos, który mnie przeniósł w lata młodzieńcze.
6: Ale ten, co mnie będzie krajał, to bardzo przystojny chłopiec.
3: Marylka! Zawołałem w stronę, skąd głos dochodził. A ty co tu robisz?
6: To samo, co i ty. Będą się na mnie uczyć anatomii.
3: A zawsze jesteś kokietka i lekkomyślna. Już ci się ten studencik spodobał.
2: Marylka. Była to moja największa miłość. Kochałem się w niej, będąc jeszcze w gimnazjum, ale niestety wiele lat temu umarła.
3: Nic się nie zmieniłaś,
2: powiedziałem jej z wyrzutem.
3: A ja cię tak kochałem.
2: Wstaliśmy ze swoich stołów i zaczęliśmy wspominać dawne czasy. Osobliwa rzecz, że nie przyszło na myśl, iż moglibyśmy uciec. Z rezygnacją oczekiwaliśmy na nóż anatomów. Wkrótce usłyszeliśmy zbliżające się kroki studentów i zanim ci weszli do sali, my umarli spiesznie powróciliśmy na swoje miejsca. Pozamykaliśmy oczy i leżeliśmy nieruchomo. Jeden ze studentów zbliżył się do mnie i wpakował mi nóż w serce. Potem zaczął mnie krajać wzdłuż i w poprzek. O, jakże mnie to bolało, jakże się wiłem kurczowo, ale milczałem, jak przystoi umarłemu. Tylko się nie budź, mówiłem do siebie.
5: Gotowy,
2: rzekł wreszcie, a wtedy mnie ogarnęły całkowite ciemności. A to ostatnie moje zdarzenie to również wynik tego fenomenu podwójności, który we mnie występuje w sposób mnie samemu niezrozumiały. Jestem prawie zupełnie niemuzykalny, pozbawiony słuchu. Najprostszego krakowiaka fałszuję. Tymczasem, jak to wiem od znajomych, po nocach przez sen śpiewam z nadzwyczajną siłą i harmonią. Na wsi, gdzie często bywałem w gościnie, umyślnie usypiano mnie, aby posłuchać koncertu. Jest to szczególny objaw somnambulizmu słuchowego. Sąsiedzi moi na ogół byli ze mnie niezadowoleni, tylko pewna staruszka mówiła, że ten śpiew to głos chórów anielskich, który wieści przynosi z nieba i że bezbożnie jest gniewać się na to śpiewanie. Większość jednak trzeźwo myślących obywateli naszej kamienicy traktowała sprawę tylko, że im spać przeszkadzam. A jeżeli chce mi się po nocach śpiewać, to mogę sobie sypiać w operze. Pod ich naciskiem gospodarz wymówił mi mieszkanie.
7: I opuścił pan tę kamienicę?
2: Właśnie. Pewnego ranka postanowiłem szukać nowego mieszkania. Wstałem dość późno, koło 10:00. Ale nie czułem w sobie najmniejszego śladu zmęczenia ani neurastenii, która mnie gnębi czasami w godzinach rannych. Byłem owszem bardzo podniecony, pełen wewnętrznego śmiechu, jakbym oczekiwał jakiegoś szczęśliwego zdarzenia. Chwilowo tylko przygnębiła mnie żona felczera, moja sąsiadka, która mi rano przynosiła kawę, a która była ze mnie bardzo niezadowolona.
8: Znowu pan całą noc hałas wyprawiał. A to wszystko przez to, że pan nie ma żony. Bzika pan dostał i tyle.
2: Tu muszę wyjaśnić, że pani felczerowa chciała koniecznie mnie ożenić z pewną osobą zamieszkałą w tym samym domu, z którą się spotykałem.
8: Macie się ku sobie. Pan, kawaler, ona, Panna, tu się rzęcie. A dziewucha porządna, co się zowie. Kamizelczarka, zarabia 27 rubli miesięcznie, a za chłopa minica nic nie lata. Dobra z niej będzie żona. I diabła z pana wypędzi. No zobaczy pan, że mam rację.
2: Postanowiłem częściowo przynajmniej zastosować się do tej rady.
6: Co panu jest? Jest pan taki smutny.
2: Nie, nic, nic.
6: Kocha mnie pan?
2: Nie wiem. Bo widzi pani, jeśli ktoś jest tak skonstruowany jak ja, to jego stany duszy zmieniają się bardzo szybko i popadają w różne skrajności. To, co dziś może być miłością, za chwilę przemieni się w obrzydzenie i nienawiść. Panno Stasiu...
6: Co?
2: Jest pani przecież rozsądna. Nie jest dzieckiem. Mogę więc to powiedzieć. Wiem, że jestem teraz brutalny, ale... Ale nie zaznałaby pani ze mną szczęścia. Więc nie mogę być z panią. Nie mogę. Ponieważ nie miałem ochoty do tego małżeństwa, obie te niewiasty mnie znienawidziły. I podobno one to pierwsze poruszyły sprawę mego wygnania z miejsca, gdzie mieszkałem. Wyszedłem z domu z zamiarem poszukiwania lokalu. I postanowiłem udać się do jakiejś piękniejszej, a zacisznej dzielnicy. Ze zdumieniem jednak widziałem, że te strony, które opuszczałem, a które zazwyczaj wydawały mi się takie nieładne, dziś przybrały zupełnie nowy charakter i koloryt. Nie pojmowałem zupełnie, skąd się tam wzięły te barwne i fantastycznie pobudowane kamienice. A pomiędzy budynkami zieleniały liczne ogrody, pełne gęstych drzew i przedziwnych kwiatów, których dotychczas nigdy nie spotkałem. Na koniec, gdy wyszedłem z labiryntu ulic bocznych na linię główną, rozwinęła się przed moim okiem nieskończona w obie strony płynąca perspektywa. Był to szeroki, wielki bulwar, bogato zadrzewiony. Zdumienie moje rosło bezgranicznie. Skąd ja się tu wziąłem? Przecież to jakieś nowe, obce mi, nieznane miasto. Czy to sen, czy obłęd? Przecierałem oczy, powtarzałem sobie różne formuły z mechaniki, aby sprawdzić swoją przytomność. Nie, to nie sen, to rzeczywistość. Właśnie spotkałem kilku znajomych. Najbezczelniej ich zapytuję. Moi panowie, w jakim to mieście my jesteśmy?
9: Co za żarty, drogi panie?
10: Niby to pan nie wie.
2: I pożegnali mnie ze śmiechem. A ja dopiero teraz zacząłem się zastanawiać. Przecież to był Lucjan i Michał, którzy umarli już 3 lata temu. Więc jakże? Nie mogłem tego zrozumieć. A po chwili wydało mi się to rzeczą zupełnie prostą i naturalną. Zacząłem się rozglądać wokoło i zobaczyłem na bulwarze dom. A na bramie kartkę. Dom był niewielki, dwupiętrowy, ale miał w sobie coś tak pociągającego, że mi naraz błysnęła myśl, gdyby tu zamieszkać. Na zawsze. Na kartce była wiadomość, że w domu tym jest pokój do wynajęcia. Ruszyłem tedy po schodach i znalazłem się przed drzwiami odpowiedniego lokalu. Na drzwiach była przybita metalowa tabliczka, na której nie bez zdumienia odczytałem swoje własne imię i nazwisko. Choć byłem teraz przygotowany na najniemożliwsze rzeczy, wydało mi się jednak niezmiernie dziwnym, że mam wynająć mieszkanie u samego siebie. Stałem tak przez chwilę, nie mając odwagi zadzwonić, gdy usłyszałem dobiegającą z mieszkań pieśń, jakby znajomą. Co to znaczy? Mówiłem do siebie. Ale razem wydawało mi się to wszystko zupełnie zgodne z przyrodzonym biegiem rzeczy. Postanowiłem więc zadzwonić, ale drzwi jakby posłuszne mojej myśli same się otwarły. Zatrzymałem się w przedpokoju i spojrzałem do saloniku obok. Były tam dwie kobiety. Nie mogłem dostrzec ich twarzy, gdyż odwrócone były ode mnie i zdaje się nie wiedziały o mojej wizycie. Starsza, siwowłosa pani siedziała przy pianinie, gdy młodsza, jasno-złota blondynka stała obok niej, śpiewając dziwnie pięknym głosem melodię, którą ta druga grała na instrumencie. Melodia, którą grała starsza pani, poruszyła mnie do głębi. Nie mogłem dłużej wytrzymać i niespodziewanie wybuchnąłem wielkim płaczem, co mi się nigdy nie zdarza. Obie kobiety przerwały śpiew i muzykę i zwróciły się ku mnie.
11: Henryk!
2: Zawołały obie naraz, a ja tak się na nie patrzyłem, jakbym już od dawna czekał na to zjawienie. Padłem na kolana.
12: Matko, Marylko ukochana, jakże jestem szczęśliwy, że was widzę raz jeszcze. Powiedzcie mi, jak to się stało, że wy tu znowu jesteście? Tyle lat, jakeście odeszły, a teraz znowu żyjecie i znowu widzę was i mogę z wami rozmawiać. Tylko trzeba was było znaleźć i to tak niedaleko. Nie pojmuję tylko, jak się do was dostałem. Przecież dzisiaj rano byłem jeszcze tam. Niechże się wam przyjrzę. Tyle lat minęło od chwili, gdy was widziałem po raz ostatni. A tak pragnąłem umrzeć, kiedyście umarły. Tak pragnąłem iść za wami. I sam błądziłem po ziemi, jak umarły. Dzięki wam, żeście mnie tu wywołały.
2: Tak mówiłem i przyglądałem się twarzom tych dwóch istot. Były takie jak w chwili, gdy opuszczały ziemię, ale tak jakoś zbłękitniały, tak zasrebrniały, jakby się zmieniły w postacie wiekuiste, a wszystkie ślady trosk ziemskich i nędz gorycze umknęły z ich oblicza, które jaśniało pogodą empiryjską. Całe życie moje, od kolebki do grobu, jak w błyskawicy przesunęło się teraz przed moim okiem i zaczynałem rozumieć istotne znaczenie każdego momentu. W czarodziejskim byłem świecie. Czas niby to płynął bez końca, a przecież stał w miejscu i była ciągle ta sama chwila. Zrozumiałem w końcu, że to kraina umarłych, bo choć sam bezwiednie ciągle o tym myślałem i mówiłem, ale nie mogłem zdać sobie sprawy ze stosunku mojego do tej nowej rzeczywistości. Rozumiałem, że to kraina umarłych, ale że ja jestem żywy i obie umarłe kobiety, moja matka i Marylka, którą kiedyś utraciłem, wiedziały, że ja nie umarłem, ale że jestem żywy, a one nie żyją. Rozumiały też moją niższość wobec siebie, jak ja rozumiałem ich wyższość, bowiem stały one na bardziej świetlanym punkcie rozwoju ducha niż ja, grubo materialna istota ziemska. Uderzało mnie tylko i mile zarazem, że przy całej różnicy świat ten jest dziwnie podobny do naszego. W moim wyobrażeniu na tym świecie miały być jakieś w mgławicach pływające wyspy, z eterów uplecione, gdzie żyją ludzie zgoła sobie niepodobni. W nadziemską, nadmaterialną przekształceni postać. Tymczasem tu... Oto zaś jak Marylka rzecz mi tłumaczyła.
6: Nie jeden jest świat, ale tysiące. I właściwie człowiek żyje w różnych światach jednocześnie, ale zamknąć się musi w jednym, aby spełnić swoje przeznaczenie. Abyś mógł nas zobaczyć, musiałyśmy przyjąć postać oku twojemu dostępną, a wraz z nami zmieniło się i całe otoczenie. Dlatego zeszłyśmy o pewną ilość stopni niżej naszego punktu na kole bytu. Wy żyjecie cząstką bytu, a my całością. Nie sądź, że jesteśmy gdzieś daleko. Przebywamy koło ciebie, w tobie samym. Przestrzeń istnieje tylko dla oka ziemskiego. Oko waszego ducha leży na wielkim kole nieskończoności, ale widzi tylko jeden stopień, raczej jedną jego minutę, jedną sekundę, a tych stopni jest, mówiąc po ziemsku, 360. Teraz oblicz, ile minut, ile sekund. Otóż twoje oko przesunęło się o kilka stopni i zobaczyłeś świat nieco inaczej, niż on ci się zwykle przedstawia. Ale w swojej istocie jest on jeszcze innym, niż go widzisz teraz. I my wyglądamy jeszcze inaczej, niż ci się teraz przedstawiamy, abyś nas mógł w tej istotnej formie zobaczyć. Rozumiesz?
2: Oczywiście. Rozumiałem doskonale. I nie wiem, dlaczego dotychczas nie odgadłem prostej rzeczy. Minął czas nieokreślony, gdy naraz zauważyłem jakby zmianę dookoła. Przejrzyste powietrze zwolna się zaczęło rozwiewać. Świetlna, złoto-fioletowa mgła osnuła pokój. Dźwięki przygłuchły, jakby się oddalały coraz bardziej. Szary półmrok otoczył wszystko, a postacie mojej matki i Marylki przybierały charakter półcielesny, stały się naraz niby srebrno-błękitne, niby przezroczyste. Jeszcze widziałem ich oczy, a potem zniknęły zupełnie. Pokój się rozszerzył w bezmiar, coraz bardziej popielaty, szary, czarny i zupełna ciemność zaczęła mnie otaczać. Początkowo rozmyślałem nad tym nowym widzeniem, a potem zapadłem w całkowitą nieświadomość. Ile czasu tak upłynęło, nie wiem, gdy naraz jakiś głos szepnął mi w samo ucho: zastanów się, co robisz. Głos ten mnie przebudził. Otworzyłem oczy, zacząłem się rozglądać wokoło. Dookoła mnie były ciemności, czułem tylko przejmujące zimno. Wzrok mój powoli się przyzwyczajał do otoczenia. Była to, jak się później przekonałem, szopa czy stodoła. Leżały tu stosy węgli kamiennych, drzewa i siana. Pod moimi nogami stał szeroki pień dębowego drzewa, który zdaje się służył za oparcie traczom przy piłowaniu. Ja zaś sam znajdowałem się jakby zawisły w powietrzu, nogami z lekka oparty o pień dębowy. Na szyi zaś miałem stryczek, dość gruby, umocowany na haku, i najwidoczniej miałem zamiar się powiesić. Tajemniczy głos półświadomej duszy mojej, która pierwsza oprzytomniała, obudził mnie i do życia powołał. Instynktowo zerwałem stryczek i zeskoczyłem na ziemię. Jakim sposobem znalazłem się w tej stodole, nie wiem. Gdzie się podziało to cudowne miasto, które widziałem tak niedawno, też nie wiem. Całe to zdarzenie uważałbym za sen, gdyby nie namacalna rzeczywistość chwili obecnej, również tajemnicza jak wszystko poprzednie. Byłem w pospolitej, codziennej, znanej mi Warszawie, tylko w obcym, nieznanym mi miejscu. Wybiegłem z szopy. Na podwórzu było ciemno i tylko blask ulicznej latarni z lekka rozświecał te mroki.
1: Podwórze było obszerne i niezabudowane. Właściwie był to pusty plac do sprzedania. Trawą zieloną tu i ówdzie porosły, pełny dołów i nierówności. W jednym miejscu było tam wielkie kwadratowe wgłębienie, bielejące wapnem. Wyznaję, że ta próżnia i ciemność w połączeniu z pamięcią rzeczy ledwo co widzianych obudziła we mnie strach i grozę przerażającą. Chciałem biec w kierunku furtki na ulicy, a była to mało znana mi pusta, szara, bez zabudowań prawie ulica na krańcu miasta. W obdartym i poplamionym ubraniu, znużony tak, jakbym zrobił tysiące mil drogi, ruszyłem, ale po kilku zaledwie krokach upadłem i całkowicie straciłem poczucie rzeczywistości. Oto jest moja przygoda, która niewątpliwie świadczy o pewnym rozstroju. Co pan, doktorze, sądzi o tym? Jak może mi pomóc?
7: Tak. To niewątpliwie niekonwencjonalny, całkowicie zaskakujący przypadek. Z pełną kontrolą jaźni na wszystkich płaszczyznach egzystencji. Coś jakby wyjście poza ogólnie przyjętą trójwymiarową strefę w zupełnie inny obszar świadomości. Czyżby więc jej czwarty wymiar? Jeżeli tak, to medycyna jest tu zupełnie bezradna. W każdym razie w tej chwili. Ale przecież pacjent domaga się pomocy i jej oczekuje. Weźmiemy pana na hydropatię. Tylko to możemy zrobić.
11: Opowieści niesamowite. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według opowiadania Antoniego Langego Nowe Mieszkanie. Wystąpili Henryk, Mariusz Bonaszewski, Marylka, Ewa Domańska, sąsiadka Krystyna Kołodziejczyk, panna Stasia, Ewa Serwa, doktor Tadeusz Borowski, głosy męskie Cezary Kwieciński i Wacław Szklarski, opracowanie muzyczne Marian Szałkowski, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska, adaptacja radiowa i reżyseria Andrzej Zakrzewski.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wszechświat jest przerażająco cichy. Od dziesięcioleci wpatrujemy się w pustkę, zadając sobie to samo pytanie: gdzie są wszyscy? To paradoks Fermiego. Najbardziej przerażającą odpowiedzią na to pytanie jest coś, co nazywa się wielkim filtrem. Jest to koncepcja, zgodnie z którą istnieje bariera, biologiczna lub technologiczna ślepa uliczka, na którą napotyka prawie każda forma życia i której nie jest w stanie pokonać. Przez długi czas myśleliśmy, że znaleźliśmy tę ścianę właśnie tutaj na Ziemi, ukrytą w naszej własnej historii. Jest to ogromna, trwająca 1,8 miliarda lat przerwa między narodzinami życia a pojawieniem się czegokolwiek złożonego. Przez prawie 2 miliardy lat Ziemia była światem śluzowców, prostych, jednokomórkowych organizmów, które nie chciały się zmieniać. Ale co, jeśli powiem Wam, że życie próbowało się przebić wcześniej? W tym miejscu historia się rozgałęzia. A co jeśli 2 miliardy lat temu powstał złożony ekosystem obcych, który został tak całkowicie zniszczony, że prawie przegapiliśmy jego ślady? Dzisiaj przyglądamy się kontrowersyjnym skamielinom z Gabonu i możliwości, że wielki filtr nie jest murem, ale powracającym katem. Aby zrozumieć, dlaczego jest to zagadka, musimy przyjrzeć się nudnemu miliardowi. Życie pojawiło się na Ziemi niemal natychmiast po ochłodzeniu się skorupy ziemskiej. Około 3,7 miliarda lat temu. Były to prokarioty, proste, wytrzymałe i maleńkie. Były one ostatecznymi ocalałymi. Ale potem nic się nie wydarzyło. Przez oszałamiająco długi czas, połowę historii naszej planety, życie pozostawało proste. Utknęło w rutynie. To skłoniło naukowców do wniosku, że skok od prostej komórki do złożonej, eukariotycznej, jest tak statystycznie nieprawdopodobny, że może to być powód, dla którego nie widzimy obcych cywilizacji. Mechanizmem tego skoku jest proces zwany eukariogenezą. Wiodącą teorią jest symbiogeneza, biologiczne połączenie. Wyobraź sobie prostą archeonę i bakterię. Zamiast zjadać się nawzajem, zawarły pakt. Stały się zespołem. Jedna żyła wewnątrz drugiej, ostatecznie stając się mitochondriami, elektrownią komórkową. Ta fuzja pozwoliła życiu uzyskać tysiące razy więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Ten skok stworzył FECA, pierwszego wspólnego przodka eukariotów. Z FECA powstał LECA, ostatni wspólny przodek eukariotów, który ostatecznie dał początek wszystkim roślinom, zwierzętom i ludziom, jakie kiedykolwiek widzieliście. Ale jest problem. Zawsze zakładaliśmy, że było to zdarzenie o prawdopodobieństwie 1 do biliona. Cud. Ale co, jeśli tak nie było? Wejdź do basenu Francevillian w Gabonie w Afryce Zachodniej. To miejsce jest geologiczną gorączką. Znajduje się tam jedyny znany na świecie naturalny reaktor jądrowy. Miejsce, w którym 2 miliardy lat temu stężenie uranu było tak wysokie, że w naturalny sposób wywołało samopodtrzymującą się reakcję rozszczepienia jądrowego. Ale uran nie jest jedyną dziwną rzeczą w tym miejscu. W 2010 roku badacz Abderrazak El-Albani, wymawiane Abderrazak El-Albani, zaszokował świat. W skamieniałościach sprzed 2,1 miliarda lat znalazł skamieniałości, które nie powinny istnieć. Nie były to mikroskopijne plamki, ale zorganizowane wielokomórkowe organizmy o długości do 17 cm. Społeczność naukowa była wstrząśnięta. Panowało przekonanie, że w tamtych czasach nie istniało złożone życie. Sceptycy twierdzili, że były to tylko pseudokamienie, dziwnie ukształtowane minerały lub pirotyna, czyli żelazowy piryt, które przypadkowo wyglądały jak organizmy żywe. Jednak zespół El-Albani znalazł niezbity dowód związany z arsenem. W tym środowisku arsen był toksyną. W nieożywionych skałach arsen rozkłada się równomiernie. Ale w tych skamielinach arsen jest skoncentrowany w określonych wzorach. Wygląda na to, że organizm aktywnie próbował odgrodzić się od trucizny, przenosząc ją do określonych tkanek, aby przetrwać. Jest to zachowanie biologiczne. To coś, co robią tylko żywe organizmy. Jeśli te organizmy z Francevillian Biota są prawdziwe, to zmienia to wszystko. Oznacza to, że 2,1 miliarda lat temu, na długo przed pojawieniem się przodków zwierząt, na Ziemi już istniało złożone życie na dużą skalę. Środowisko w Gabonie w tamtym czasie było idealne do eksplozji mikrobiologicznej. Podwodne wulkany i kominy hydrotermalne wyrzucały fosfor i cynk do płytkiego Morza Śródlądowego. Była to kolebka życia, ale potem wszystko zniknęło. Cała ta gałąź drzewa życia najwyraźniej wyginęła. Dlaczego? Jedna z mrożących krew w żyłach teorii głosi, że padły ofiarą własnego sukcesu. W tym czasie sinice wypełniały atmosferę tlenem. Dla pierwotnego życia na Ziemi tlen nie był świeżym powietrzem. Był toksycznym, żrącym gazem. Było to wielkie wydarzenie utleniające. Możliwe, że te wczesne złożone organizmy rozkwitły podczas tymczasowego wzrostu stężenia tlenu, ale kiedy środowisko uległo zmianie lub wyczerpały się składniki odżywcze z wulkanów, nie były w stanie zaspokoić swojego wysokiego zapotrzebowania energetycznego. Wyginęły, pozostawiając świat na kolejne miliard lat w stanie szlamu. To prowadzi nas do koncepcji, która jest naprawdę niepokojąca. Wielokrotne pochodzenie. Uczy się nas, że wszyscy pochodzimy od Lusa, ostatniego wspólnego przodka. Lubimy myśleć o życiu jako o pojedynczej, szczęśliwej iskrze. Ale co, jeśli abiogeneza, początek życia, jest w rzeczywistości łatwa? Istnieją eksperymenty sugerujące, że podstawowa chemia życia nie jest tak trudna do uruchomienia. Jeśli to prawda, to Ziemia mogła być świadkiem dziesiątek pierwszych kontaktów między zupełnie różnymi rodzajami życia właśnie tutaj, na naszej własnej Ziemi. Wyobraź sobie dwa różne rodzaje życia, zrodzone w różnych basenach pływowych, spotykające się po raz pierwszy. Nie byłyby one kuzynami, byłyby dla siebie naprawdę obce. Jeden rodzaj życia ostatecznie zwyciężył. Nasz rodzaj. Być może jesteśmy ocalałymi z pierwszej wojny światowej na Ziemi, mikroskopijnej walki, która zakończyła się całkowitym wyginięciem naszych konkurentów. Jeśli eukariogeneza, skok do złożoności, miała miejsce w Gabonie 2 miliardy lat temu, a następnie powtórzyła się później, tworząc nas, to wielki filtr nie jest samym skokiem biologicznym. Skok jest łatwy. Trudnością jest przetrwanie na planecie. W tym miejscu paradoks Fermiego staje się przerażający. Jeśli skok do złożonego życia następuje łatwo i często, to filtr musi być przed nami, a nie za nami. Jeśli wszechświat jest pełen planet, na których powstaje złożone życie, ale życie to jest tak kruche, że rutynowo wymiera, zanim opuści swoją rodzinną planetę, to żyjemy na krawędzi noża. Skamieniałości w Gabonie są ostrzeżeniem. Pokazują nam, że można mieć złożoność, można mieć energię i można mieć kwitnący ekosystem. A mimo to wszystko to może zostać zniszczone, pozostawiając jedynie ślady arsenu w kopalni manganu. Co o tym sądzicie? Czy jesteśmy szczęśliwcami, którym w końcu udało się przerwać ten cykl? A może jesteśmy tylko kolejnym impulsem złożoności, skazanym na wygaśnięcie?
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

decorate.

Einstürzen! Einstürzen! In Luft springen!

downtown.